0: Tańczycin Frederik Chopin-Hammer Ksen Nocturnem do diez minor je Ferenc Listi Spopanka Hammer Jerek Rebemol Major, Mashakumnera Nathan Milsteini, Katarecin Sara Changa Djutag je Sandra Riversa Dashnamur.
1: Poezja je akantartnes.